0: listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com and get to know us. We now present a program for our Polish listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
1: Radio Poland, the external service of Polish Radio.
2: Przed mikrofonem Halina Ostas. Witam Państwa z Warszawy i zapraszam na godzinne spotkanie z Polskim Radiem dla Zagranicy. Kilka słów o naszym programie. Dziś w magazynie Widziane z Polski powiemy o pierwszej wizycie prezydenta Karola Nawrockiego na Filipinach. To sygnał do budowy partnerstwa między obydwoma krajami. Taką deklarację złożył prezydent podczas wykładu dla studentów Uniwersytetu Katolickiego imienia Świętego Tomasza w Manili. Karol Nawrocki mówił też o historycznych podobieństwach między Polską i Filipinami i konieczności zacieśniania współpracy. Amnesty International wzywa do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci w całych Stanach Zjednoczonych. To reakcja na wydarzenia w stanie Tennessee, gdzie doszło do nieudanej próby egzekucji. W kartce z kalendarza przypominamy, że 20 lat temu zginęła Anna Politkowska, wybitna rosyjska dziennikarka, komentatorka niezależnej Nowej Gazety, obrończyni praw człowieka, została zastrzelona w Moskwie na klatce schodowej swojego domu. Nadal nie wiadomo, kto był zleceniodawcą zbrodni. Polska edukacja za granicą, doświadczenia i wyzwania. Pod takim hasłem w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą konferencja metodyczno-doskonaląca dla dyrektorów szkół polskich i kierowników sekcji polskich z całego świata. Relacja z konferencji w naszym magazynie. Powiemy w nim także, jaki jest wpływ uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski. Tyle tytułem zapowiedzi. Zachęcamy Państwa do pozostania z nami.
3: Polskie Radio dla Zagranicy, radio dla Polaków na całym świecie.
2: Pierwszą wizytę na Filipinach złożył prezydent Karol Nawrocki. Więcej na ten temat Przemysław Pawełek.
4: Pierwsza wizyta głowy polskiego państwa na Filipinach to sygnał do budowy partnerstwa między obydwoma krajami. Taką deklarację złożył prezydent podczas wykładu dla studentów Uniwersytetu Katolickiego imienia Świętego Tomasza w Manili. Karol Nawrocki mówił o historycznych podobieństwach między Polską i Filipinami i o konieczności zacieśniania współpracy.
5: Stronger voice for emerging and dynamic regions can make the international system.
4: Silniejszy głos rozwijających się regionów może sprawić, że system międzynarodowy będzie lepiej odpowiadał na realia współczesnego świata. Współpraca Polski i Filipin może przyczynić się do budowy bardziej inkluzywnego i zrównoważonego ładu międzynarodowego. Postrzegam nasze rozwijające się partnerstwo z Filipinami nie tylko jako szansę dla obu krajów, ale także jako wkład w zacieśnienie współpracy między naszymi kontynentami. Drugi dzień wizyty prezydenta Polski w Manili zdominowały kwestie gospodarcze. Branża rolno-spożywcza, sektor usług IT oraz cyberbezpieczeństwa.

0: i usługi dla inteligentnego transportu oraz edukacji. To najważniejsze obszary, w jakich firmy z Polski mogą szukać partnerów na Filipinach. Takie konkluzje sformułowali uczestnicy organizowanego po raz piąty polsko-filipińskiego szczytu branży IT. Z uczestnikami forum spotkał się w trakcie swojej wizyty Karol Nawrocki. Otwierając obrady, wskazywał na potencjał ekonomiczny wynikający ze współpracy Polski z Azją Południowo-Wschodnią. Prezydent ocenił, że obie strony mogą skorzystać na rozwijaniu wymiany handlowej. Polska jest największą gospodarką w Europie Środkowo-Wschodniej i jednym z kluczowych państw w inicjatywie Trójmorza. To format łączący 13 krajów członkowskich Unii Europejskiej, od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne. Jesteśmy naturalną bramą do jednolitego rynku europejskiego dla Filipin i innych partnerów z regionu. Na potencjał Azji Południowo-Wschodniej i korzyści gospodarcze dla Polski zwracał też uwagę kierownik filipińskiej placówki Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, Bartosz Wasiewski. W rozmowie z Polskim Radiem przyznał, że ta część świata to rynek przyszłości.
1: Filipiny to jest bardzo duży rynek przede wszystkim, to jest prawie 120 milionów ludzi i to jest też rynek w trakcie transformacji. Transformacji wynikającej z wzrostu gospodarczego, ale Polska ze względu na to, że przechodziła naszą transformację gospodarczą całkiem niedawno, jest w stanie zaoferować Filipinom dokładnie te doświadczenia transformacyjne i podejść do filipińskich firm w taki spokojny, przyjacielski sposób, a nie tak troszeczkę z góry, jak to robią niektóre zachodnie firmy.
0: Tegoroczny szczyt branży IT w Manili zdominowała debata na temat rozwijania wspólnych polsko-filipińskich projektów przeznaczonych dla administracji rządowej. Polskie firmy oferują wsparcie infrastruktury miejskiej programami opartymi na sztucznej inteligencji, rozwijanie systemów cyberbezpieczeństwa oraz usług dla sektora płatniczego. Dużą część polskiej oferty biznesowej dla Filipin stanowią także przedsiębiorstwa branży spożywczej i mleczarskiej. Jedna z polskich firm mięsnych od kilku lat dostarcza swoje produkty do najlepszych hoteli na Filipinach. Polski prezydent zabiega także o poparcie filipińskich władz w staraniach o stałą obecność naszego kraju w G20. Co prawda Filipiny nie są członkiem grupy najbogatszych państw świata, ale przewodniczą w tym roku ASEAN, formatowi zrzeszającemu najbogatsze państwa południowo-wschodniej Azji. Według prezydenta Karola Nawrockiego to dobra płaszczyzna do dyplomatycznej ofensywy i rozmów z przywódcami ASEAN o naszych aspiracjach.
2: Nasz sukces gospodarczy i doświadczenie udanej transformacji dają nam prawo do ambitnego myślenia o miejscu Polski w światowej gospodarce. I chcemy przy tym mówić nie tylko własnym głosem, ale także zwracać uwagę na perspektywę tych części świata, które mimo swojego rosnącego znaczenia gospodarczego i demograficznego pozostają niedostatecznie reprezentowane w najważniejszych formatach globalnego dialogu.
0: Prezydent zapowiedział, że w najbliższych tygodniach odwiedzi jeszcze inne państwa, które mogą nas poprzeć w staraniach o stałe zaproszenie do G20. Wizyta Karola Nawrockiego na Filipinach ma na celu wzmocnienie polsko-filipińskich relacji gospodarczych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazuje, że wraz z prezydentem do Manili polecieli przedstawiciele polskiego biznesu. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia mówił również o rozwijającej się współpracy gospodarczej pomiędzy obydwoma krajami.
3: Wymiana gospodarcza jest na poziomie $500 milionów. Pan prezydent otworzył polsko-filipiński szczyt biznesowy, szczyt IT. Też odwiedzał zakłady zbrojeniowe, też miał kontakt z filipińską armią, bo Filipińczycy kupili polskie Black Hawki. Kupili kilkanaście Black Hawków, kupią kolejne kilkadziesiąt Black Hawków z Mielca. A więc to jest ważny sygnał też dla Filipińczyków w kontekście naszych relacji gospodarczych.
4: Amnesty International wzywa do wprowadzenia moratorium na wykonywanie kary śmierci w całych Stanach Zjednoczonych. Głos ma Katarzyna Seman.
5: To reakcja na ubiegłotygodniowe wydarzenia w stanie Tennessee, gdzie doszło do nieudanej próby egzekucji. Krista Pike, 50-letnia skazana, przeżyła próbę podania śmiertelnej dawki leków. Gubernator stanu Bill Lee wstrzymał egzekucję do końca roku i zarządził niezależny audyt. Sprawę komentuje Justin Mazzoli, ekspert z Amnesty International. Podstawy do takiej decyzji były znane i podnoszone przez obrońców jeszcze przed wyznaczonym terminem. Choć w zeszłym miesiącu odbyła się w tej sprawie rozprawa, wykonanie wyroku mimo to zatwierdzono. Doszło do tego pomimo faktu, że zaledwie 4 miesiące temu nie powiodła się egzekucja także Tony'ego Cartersa, a w ciągu ostatnich 4 lat w Tennessee dochodziło do wielu podobnych niepowodzeń. Sytuacja ta nie jest więc zaskakująca, a to, że zezwolono na dalszy bieg sprawy, budzi nasz głęboki niepokój. Pike została skazana na śmierć za udział w brutalnym morderstwie koleżanki ze szkoły w 1995 roku. Gdyby egzekucja się powiodła, byłaby pierwszą kobietą

0: Stosuje protokół oparty na pojedynczej dawce pentobarbitalu, jednak same szczegóły tych procedur pozostają nieznane, ponieważ w Tennessee wszystko owiane jest tajemnicą. Uniemożliwia to jakąkolwiek przejrzystość oraz pozbawia możliwości zweryfikowania sposobu podawania leków w zastrzyku śmiertelnym, ich jakości czy źródła pochodzenia. Nie sposób ustalić, czy użyte substancje nie uległy degradacji lub czy nie były przeterminowane. Po prostu tego nie wiemy. Właśnie ze względu na panującą w stanie tajemnicę. Potentially even been expired. That's something we just don't know because everything is veiled in secrecy in Tennessee. Przypadek kobiety skazanej na najwyższy wymiar kary jest jednak niezwykle rzadki. Gdyby doszło do tego, byłaby to pierwsza egzekucja kobiety w tym stanie od 1819 roku. Dobrze obrazuje to, jak rzadko kobiety trafiają do cel śmierci i jak wyjątkowo dochodzi do wykonania ich wyroków. Decyzja gubernatora Tennessee o tymczasowym zawieszeniu egzekucji nie satysfakcjonuje obrońców praw człowieka. Amnesty International apeluje o całkowite i ostateczne odejście od kary śmierci. Moratorium wprowadzone przez gubernatora Tennessee po nieudanej egzekucji to za mało. Mówimy wprost, dosyć tego. Nie potrzebujemy kolejnych tymczasowych zawieszeń po to, by jedynie badać okoliczności kolejnych błędów. Ten system jest wadliwy i nie działa. Wzywamy stan Tennessee do wprowadzenia całkowitego moratorium na wszelkie przyszłe egzekucje z wyraźnym celem całkowitego zniesienia kary śmierci. Zresztą z podobnym apelem zwracamy się do wszystkich pozostałych stanów. Problem ten nie ogranicza się bowiem wyłącznie do śmiertelnych zastrzyków. Niektóre stany stosują inne metody, na przykład hipoksję azotową. Zresztą niedawno w Alabamie sędzia uznał, że protokoły dotyczące tej metody, będącej w istocie uduszeniem gazem, są niezgodne z konstytucją. Nie istnieje żaden humanitarny sposób na odebranie komuś życia. Dlatego apelujemy do władz stanowych o wprowadzenie moratoriów z myślą o pełnym i ostatecznym zniesieniu kary śmierci w całym kraju. Is unconstitutional. And so there is no humane way to kill somebody, and so this is why we ask states to issue moratoriums with a view towards abolition and to abolish death penalty across the country. Kara śmierci w XXI wieku pozostaje faktem w ponad 50 krajach na świecie. Choć wiele państw zrezygnowało z jej stosowania, w niektórych regionach, zwłaszcza w Azji i Afryce, egzekucje są wciąż wykonywane, często w tajemnicy. Z kolei w Europie kara śmierci przeprowadzana jest tylko w jednym państwie. Jest nim Białoruś. Nie istnieją przekonujące dowody potwierdzające, że kara śmierci pełni skuteczną funkcję odstraszającą. Podważa to zasadność traktowania jej jako fundamentu polityki karnej państwa. Mimo że jest to najbardziej rygorystyczna sankcja przewidziana przez prawo, dostępne badania nie wskazują na jej realny wpływ na obniżenie poziomu przestępczości. Przeciwnicy kary śmierci odwołują się m.in. do danych poszczególnych stanów USA, gdzie jej stosowanie nie przełożyło się na spadek liczby poważnych przestępstw.
1: Tę część programu przygotowała Katarzyna Seman. W kartce z kalendarza przypominamy, że 20 lat temu zginęła Anna Politkowska, wybitna rosyjska dziennikarka, obrończyni praw człowieka. Więcej na ten temat Przemysław Pawełek.
2: 20 lat temu, 7 października 2006 roku, została zastrzelona Anna Politkowska, wybitna rosyjska dziennikarka, komentatorka niezależnej Nowej Gazety, obrończyni praw człowieka. Była autorką książek o Rosji, m.in. o wojnie w Czeczenii i autorytarnej polityce Władimira Putina. Została zastrzelona w Moskwie, na klatce schodowej swojego domu. Miała 48 lat. W 2014 roku 5 osób uznanych za bezpośrednich organizatorów i wykonawców morderstwa skazano na długoletnie więzienie. Nadal jednak nie wiadomo, kto był zleceniodawcą zbrodni. Politkowska była znana z krytycznego stosunku do administracji Władimira Putina oraz prowadzonej przez Rosję wojny w Czeczenii. Światowe uznanie zdobyła reportażami, w których opisywała okrucieństwa wojny w Republice i zwracała uwagę na łamanie praw człowieka w tym regionie. Wydała książkę Druga wojna czeczeńska oraz kilka innych, m.in. Rosja Putina i Tylko prawda, artykuły i reportaże. Otwarcie oskarżała siły federalne o zbrodnie przeciwko ludności cywilnej. Jej publikacje zostały przetłumaczone na wiele języków. Dziennikarce wielokrotnie grożono śmiercią. W 2004 roku próbowano ją otruć. Była też zatrzymywana przez wojska rosyjskie w Czeczenii. Krótko po zabójstwie Anny Politkowskiej wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie Grzegorz Ślubowski mówił, że nie bała się ona krytykować władz rosyjskich za działania w Czeczenii.

0: jej życie w Rosji było bardzo trudne. Ona była zawsze przeciwna obowiązującym regułom, obowiązującym normom, przeciwstawiała się fałszowi, kłamstwu, przeciwstawiała się tym morderstwom, które się dzieją w Czeczenii i dlatego no, władze traktowały ją jako wroga publicznego. Ona była dla rosyjskich władz wrogiem publicznym numer jeden w pewnym momencie.
1: Prezydent Rosji Władimir Putin, pytany w lutym 2007 roku o zabójstwo Politkowskiej i byłego funkcjonariusza tajnych służb Aleksandra Litwinienki, powiedział, że tylko sąd może udzielić odpowiedzi, kto jest za nie odpowiedzialny.
2: Kto
1: stoi za tymi zabójstwami, może wyjaśnić tylko śledztwo, a przede wszystkim sąd. Sąd wydaje ostateczne orzeczenie, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, dowody adwokatów i dowody oskarżycieli. Pierwszy proces w sprawie śmierci Anny Politkowskiej był prowadzony w latach 2008-2009. Pięciu oskarżonych, w tym bezpośredniego wykonawcę zlecenia zabójstwa, Czeczena Rustama Mahmudowa, uniewinniono na mocy werdyktu ławy przysięgłych. W drugim procesie wyrok zapadł w czerwcu 2014 roku. Moskiewski sąd skazał wszystkich oskarżonych na kary więzienia, łącznie z dożywociem. Do tej pory jednak nie wykryto zleceniodawców morderstwa. W 2019 roku, w 13. rocznicę śmierci dziennikarki, mieszkańcy Moskwy składali kwiaty przed kamienicą, w której mieszkała Anna Politkowska. W ocenie części rosyjskich dziennikarzy jej teksty były symbolem bezkompromisowego i uczciwego dziennikarstwa. Zdaniem rosyjskiego obrońcy praw człowieka, zmarłego przed 5 laty Siergieja Kowaliowa, śmierć Anny Politkowskiej stała się symbolem zabójstw, napadów i innego rodzaju represji, na jakie narażeni są dziennikarze pracujący w Rosji. Niektóre z tych zabójstw miały jednoznacznie polityczny charakter. Wspomniana już Anna Politkowska czy Jurij Szczekoczychin, który zmarł z objawami jakiejś niewyjaśnionej choroby.
3: Так и неразгаданной болезни.
1: Anna Politkowska była ceniona za twórczość dziennikarską. Otrzymała dwukrotnie nagrody Związku Dziennikarzy Rosji, Złote Pióro Rosji i Dobry Uczynek Dobre Serce. Była też laureatką wielu wyróżnień międzynarodowych. W 2003 roku została uhonorowana Nagrodą Dziennikarską OBWE za odważną i profesjonalną pracę, służącą popieraniu praw człowieka, demokracji oraz wolności prasy. Pośmiertnie przyznano jej Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Tiziano Terzaniego i Międzynarodową Nagrodę Wolności Prasy UNESCO imienia Guillermo Cano. W 2021 roku, w 15. rocznicę zabójstwa Anny Politkowskiej, zbrodnia ta uległa przedawnieniu. Redakcja Nowej Gazety, w której pracowała Politkowska, oświadczyła, że będzie mimo to zabiegać o sprawiedliwość.
4: Mówił Przemysław Pawełek. Polskie Radio dla Zagranicy. Słuchajcie nas w internecie radiozagranica.pl. Polska edukacja za granicą, doświadczenia, wyzwania i potrzeby. Pod takim hasłem w Warszawie odbywa się zorganizowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą konferencja metodyczno-doskonaląca dla dyrektorów szkół polskich i kierowników sekcji polskich z całego świata. Konferencję otworzyła Barbara Nowacka, minister edukacji, która w rozmowie z dziennikarzami wskazywała na ważną rolę dyrektorów szkół polskich.
5: Wielka rola, taka narodowotwórcza, państwowotwórcza, którą pełnią dyrektorzy szkół i nauczyciele szkół za granicą. Ja jestem zawsze pod wielkim wrażeniem ich pracy, bo też ich spotyka młodzież, z którą oni się spotykają na co dzień, bardzo różną, różne wyzwania, no i to, że te szkoły działają zazwyczaj w soboty lub w niedzielę. Rodziny zjeżdżają często wiele kilometrów. Czasami ktoś jedzie 2-3 godziny, żeby dziecko przez 4 godziny miało kontakt z Polską, a to wszystko organizują dyrektorzy. To jest po prostu wyjątkowe.
4: Żyjemy w bardzo zmieniającym się świecie, trudnym świecie. Jakie wyzwania stoją w Pani opinii przed oświatą polonijną?
5: Po pierwsze, kiedyś oświata polonijna miała, to był dla niej plus, gwarancję, że przyjeżdżają ludzie z Polski, wyjeżdżają, przyjeżdżały nowe grupy migrujące z Polski i tych chętnych było dużo. Dzisiaj to jest bardzo często trochę mniej osób zainteresowanych, bo też coraz mniej osób wyjeżdża. Pojawiają się za to natomiast ci, tak jak często w Stanach Zjednoczonych, którzy z Polską mieli kontakt bardzo niewielki, bo dziadkowie byli z Polski, ale dowiedzieli się, rodzice zachęcili, może dziadkowie zachęcili, przywożą. Stoją te wyzwania demograficzne też. Stoją wyzwania polegające na tym, że tak jak Szkoła Polska w Kijowie, uczą online. I takich miejsc, gdzie to zagrożenie jest większe, jest po prostu na świecie coraz więcej. To mój wielki szacunek dla tych polskich nauczycieli, którzy w Ukrainie uczą. Nasza szkoła działa online, ale są przecież nauczyciele, którzy uczą i tam, i w wielu innych.

0: innych częściach świata.
1: Czy polska szkoła jest przygotowana na uczniów powracających z emigracji, na przykład z Wielkiej Brytanii czy Niemiec?
0: Ci, którzy mądrze wybrali i chodzili do szkoły polskiej, są przygotowani do przejścia do systemu polskiego. Oczywiście, to wymaga zawsze pracy, tak jak przy nawet czasami przejściu ze szkoły w jednym miejscu do innej szkoły. I na pewno muszą ci młodzi ludzie, którzy mieszkali powiedzmy 10 lat swojego życia w Wielkiej Brytanii jako uczniowie przyjeżdżają do polskiej podstawówki, muszą się nauczyć więcej. Ale ten język polski już mają i są w stanie, moim zdaniem są bardzo zdolni, jak to każdy z Polski, nadrobić wiedzę z różnych obszarów. Ale na pewno mają tę łatwość w porozumiewaniu się już językiem. Do Polski przyjeżdżają przecież ludzie z różnych krajów do pracy czy uchodźcy. I polska szkoła ma doświadczenie i też mamy środki dzięki programowi Przyjazna Szkoła, by wspierać osoby, które przyjeżdżają z zewnątrz. I te środki mogą oczywiście, zamysł Komisji Europejskiej był, żeby wspierać uchodźców z Ukrainy, ale asystent międzykulturowy służy każdemu. Wspiera każdą sytuację, a i mówiąc szczerze, polska szkoła naprawdę jest przygotowana na wyzwania, bo nasi nauczyciele są po prostu bardzo odporni i przygotowani na to, by kiedy pojawia się dziecko, które słabiej zna polski, wesprzeć i poprowadzić, ale po szkole polskiej zna go znacznie lepiej.
1: Rafał Siemianowski, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, wskazywał na postępujący rozwój oświaty polskiej za granicą.
2: Szkoły polskie się rozwijają, uczniowie przychodzą nowi. Szczególne zainteresowanie dotyczy oddziałów dziecięcych dedykowanych dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Z perspektywy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ta grupa wiekowa jest szczególnie ważna, bo to jest taki narybek, rezerwuar dla potem uczniów szkoły podstawowej i liceum. W tym wieku właśnie przedszkolnym dzieci się uczą w sposób taki naturalny poprzez zabawę, więc widzimy zainteresowanie bardzo duże oddziałami dziecięcymi. Widzimy też efekty naszej pracy. Uczniowie często spędzają w naszych szkołach kilkanaście lat i decydują się potem na studia w Polsce. To jest też ważne z punktu widzenia polityki powrotowej. Zależy nam jako krajowi na tym, aby Polonia, Polacy za granicą byli zainteresowani właśnie powrotami do naszego kraju. I szkoły polskie są bardzo ważnym instrumentem, aby sprzyjać tym powrotom.
1: W tym roku szkolnym powstały też nowe szkoły polskie, a zatem jest zainteresowanie nauką języka polskiego? Jest zainteresowanie Polską w świecie?
2: Absolutnie tak, rośnie zainteresowanie Polską. No, Polska ma bardzo dobry wizerunek za granicą. Często możemy dopiero za granicą docenić to, jak wiele jako kraj osiągnęliśmy w ostatnich latach. I szkoły polskie też to potwierdzają, to znaczy pojawiają się nowi rodzice, nowe dzieci i często się okazuje, że przychodzą do szkoły polskiej z myślą o tym, że za kilka lat być może powrócą do Polski. Osoby, które myślą o powrocie do Polski, tak naprawdę biorą pod uwagę najczęściej trzy czynniki. Czy będą mieli pracę, będą mieli gdzie mieszkać i czy będą mieli zapewnioną edukację dla własnych dzieci. I wiemy dobrze jako ORPEK, że te szkoły polskie są kluczowe, jeśli chodzi o w miarę łagodne przejście z systemu oświaty za granicą do systemu polskiego. Te zajęcia uzupełniające z języka polskiego, z wiedzy o Polsce sprawiają, że dzieci oczywiście są narażone na te takie stresy związane ze zmianą środowiska, no ale jest to znacznie łagodniejsze niż gdyby takiej oferty edukacyjnej nie było za granicą.
3: Anna Sartys, dyrektor Szkoły Polskiej im. Zygmunta Minejki przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Tym, co wyróżnia naszą szkołę, podobnie zresztą jak wiele szkół polskich funkcjonujących za granicą, jest stawianie na dwukulturowość i dwujęzyczność. Pokazywanie naszym uczniom, że mają dostęp do dwóch bogatych światów kultury tej lokalnej, w której żyją. W naszym przypadku jest to kultura grecka, przecież przebogata źródło kultury europejskiej, a z drugiej strony właśnie bogactwo polskiej kultury. Staramy się pokazywać i myślę, że z sukcesem, że jakby nie muszą wybierać, wręcz przeciwnie, mają dostęp do obu tych kultur i na tym polega właśnie ich taka, można powiedzieć, uprzywilejowana sytuacja. To staramy się w nich rozwijać, zresztą pięknym symbolem takiego łączenia dwóch światów, akurat w naszym przypadku greckiego i polskiego, jest patron naszej szkoły, Zygmunt Minejko, który w swoim bardzo bujnym i pięknym życiorysie powstańca styczniowego, a później bojownika o niepodległość Grecji, pokazał, jak właśnie pięknie można łączyć w swoim życiorysie te dwie kultury i mieć jakby no, dwa serca. polskie i greckie. To staramy się robić. I też myślę, że to, co napawa nas największą satysfakcją i radością, nas jako nauczycieli, też rodziców, którzy nas przecież pięknie wspierają, jest to, kiedy słyszymy, że nasze dzieci opowiadają o tej polskiej kulturze, o tym, czego uczą się w naszej szkole, nie jako tylko o kulturze swoich rodziców, czy dziadków, czy przodków jeszcze wcześniejszych, ale jako o części własnej historii. I bardzo często później znajduje to kontynuację w ich wyborach dotyczących studiów, często decydują się

0: na te studia w Polsce i ogólnie na to, żeby związać swoje dalsze życie właśnie z Polską. To jest dla nas największa radość i satysfakcja.
1: Jaki jest wpływ uchodźców z Ukrainy na gospodarkę Polski? Głos ma Katarzyna Seman.
2: W 2025 roku ukraińscy uchodźcy zwiększyli PKB Polski o około 94 miliardów złotych. Pracuje już 76% osób w wieku produkcyjnym, a 62% posiada wyższe wykształcenie, choć wiele z nich wciąż pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Z opublikowanego raportu UNHCR ONZ-owskiej Organizacji do Spraw Uchodźców i Deloitte wynika, że integracja migrantów z rynkiem pracy stale rośnie. Mirosława Keryk, prezeska Ukraińskiego Domu, tłumaczy, co Ukraińcy wnieśli do polskiej gospodarki i gdzie ich potencjał wciąż pozostaje niewykorzystany.
3: To już trzeci raport i dla nas jako ukraińskiej organizacji, ale też dla tych, którzy pracują z migrantami, daje to dużo danych, które pomagają przeciwdziałać stereotypom, fałszywym narracjom, o zabieraniu pracy, nadużyciom, jeśli chodzi o system zabezpieczeń i różnych innych rzeczy. Jest to ważne, że mamy tak ważne dane i możemy tymi danymi operować i pokazywać, że co jest fałszem, a co jest prawdą. Tu warto podkreślić, że w 2022 roku przy wybuchu pełnoskalowej wojny już Polska bardzo szybko zareagowała, dając dostęp do kraju, bardzo szybki też dostęp do rynku pracy, dostęp do zakładania działalności gospodarczej. Był mechanizm wspierania zakwaterowania, ale innych jakby pieniężnych wsparcia nie było. Ważne było dla uchodźców szybko znaleźć pracę, czyli ten system umożliwił szybko znaleźć pracę i utrzymać je samemu. I to też pokazuje, że jakby bardziej to była ich inicjatywa, żeby się przystosować, ale były też takie uwarunkowania, które były w tym sensie lepsze niż w innych krajach, bo w innych krajach nie było tak, że można było na przykład mieć dostęp do rynku pracy od razu, a trzeba było jednak przejść procedury i to było i też na przykład do zakładania działalności gospodarczej. To jest duży plus polskiego systemu, że i to pokazują dane, że co 35 tysięcy ukraińskich uchodźców założyli czy JDG, czy też założyli firmy w Polsce. I też zatrudniają pracowników, tworzą miejsca pracy i to jest bardzo ważne i to jest też takie wzajemne wykorzystanie potencjału, możliwości. Także z jednej strony widzimy to, że polski system umiał się przystosować, a z drugiej strony też uchodźcy byli na tyle przedsiębiorczy, musieli być też, bo musieli utrzymać rodziny, a to często są kobiety z dziećmi. I teraz mamy tu duże wyzwanie, jak system się przystosuje, Polski, bo na przykład, i to było powiedziane, niewykorzystanie potencjału.
2: Mirosława Keryk skomentowała również radykalne ograniczenia w przyznawaniu świadczeń dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce. Zmiany te wprowadziła tak zwana ustawa wygaszająca, podpisana przez prezydenta w lutym.
3: Za 26 badanie będzie jeszcze korzystniejsze dla gospodarki, dlatego że ustawa wygaszająca ograniczyła niestety dostęp do pomocy dla grup wrażliwych i w tym sensie jest więcej pieniędzy jakby zostaje w budżecie Polski, co niestety jest też minusem dla osób z grup wrażliwych, którzy nie mają dostępu do medycyny, do opieki. To nie jest duża grupa, ale to jest najbardziej wrażliwe. To są osoby z niepełnosprawnościami, wielodzietne rodziny i też opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, osoby starsze.
2: Raport skomentował również Paweł Kowal, pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy. Przestrzegł przed błędną interpretacją zaprezentowanych danych.
4: Przestrzegam, żeby nie wpadać w taką narrację, czy taką opowieść, która właściwie sprowadzałaby się do tego, że wojna to jest coś dobrego, bo polska gospodarka rośnie. No polska gospodarka rośnie, ale też polska gospodarka dużo straciła na agresji rosyjskiej, więc ja na to patrzę jako polski polityk w takim szerszym ujęciu, to znaczy cieszę się, że dzięki temu, że Ukraińcy znaleźli w Polsce miejsce na rynku pracy, nasze straty związane jako państwa trzeciego z agresją rosyjską są mniejsze, ale my mamy też wyliczone straty związane z samą wojną, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie od 14 roku, a bardzo intensywnie od 22 roku, ale ta wojna ma także wpływ na gospodarki państw trzecich. I myślę, że zbyt często się o tym zapomina. I w tym kontekście oczywiście ten wpływ Ukraińców 2,4 jest bardzo, podchodzę do niego bardzo pozytywnie, chociaż pamiętajmy, że tu mówimy o perspektywie taktycznej. Z polskiego punktu widzenia państwo ukraińskie we właściwej trajektorii rozwoju to też jest część naszej racji stanu. Dla nas nie jest korzystne, jeśli wojna trwa zbyt długo i sytuacja społeczna na Ukrainie powoduje, że coraz więcej Ukraińców musi wyjeżdżać. Nawet

0: jeśli z tego częściowo korzystamy.
1: Z drugiej strony Paweł Kowal zauważył, że pozytywny wpływ Ukraińców na polską gospodarkę nie przekłada się na pozytywne nastawienie Polaków do migrantów i odporność na dezinformację.
0: Te dane są ciekawe, dla mnie jako polityka interesujące. One mi są wręcz potrzebne do argumentowania, ale nie widzę, żeby one się przekładały do opinii publicznej. Tak naprawdę, proszę Państwa, jak ma wyglądać polska gospodarka w kontekście demografii za 20 lat? Czyli co my jako Polacy zrobimy ze swoim sukcesem gospodarczym, widząc dramatyczny spadek demograficzny, który jest oprócz wojny najistotniejszym problemem dla wszystkich ludzi, którzy zajmują się polskimi sprawami, począwszy od polityków. Jak skorzystać z tego faktu, że do nas przyjeżdżają Ukraińcy, chcą u nas mieszkać, chcą się rozwijać, chcą być jak Polacy, bo ja tak tę sytuację postrzegam. Jest tendencja, że Ukraińcy, którzy do nas przyjeżdżają, podkreślają swoje związki z Polską, mówią, tak, jestem z Ukrainy, ale pradziadka miałem Polaka, ja tak to słyszę, nie? I dla mnie problemem jest nasza reakcja. Że mam wrażenie, że nie jesteśmy w stanie podjąć takiego dialogu z wewnątrz Polski, żeby pokazać, że to jest dla nas także szansa w kontekście demograficznym. Kiedy słyszę argumenty części sceny politycznej na skrajnie prawym skrzydle, to mam wrażenie, jakby im bardziej Ukraińcy mówią, chcemy z wami budować waszą gospodarkę, bo nie wiemy, jak długo jeszcze będzie trwała wojna, tym bardziej oni mówią, ale wy nie jesteście Polakami. To jest dość ciekawy problem, który dotyczy w gruncie rzeczy, to jest wewnątrzpolski problem, bo to jest problem, co to znaczy być Polakiem.
1: Zjawisko obecności obywateli Ukrainy w Polsce charakteryzuje się wyraźnym rozdźwiękiem między bardzo pozytywnymi, twardymi danymi ekonomicznymi, a rosnącym negatywnym nastawieniem społecznym. Choć Ukraińcy realnie budują polskie PKB i zasilają systemy publiczne, wskaźniki sympatii społecznej notują najgorsze wyniki od lat.
2: Tę część programu przygotowała Katarzyna Seman. Dziś w programie powiemy jeszcze m.in. o odnalezionym po dekadach obrazie Józefa Mehoffera, portret naczelnika państwa marszałka Józefa Piłsudskiego. Mówić będziemy także o miłości brazylijskiej pianistki do Polski i muzyki Fryderyka Chopina. A już teraz o Polakach w Islandii. Stanowią oni największą grupę imigrantów w tym kraju. Z Tomaszem Chrapkiem, założycielem stowarzyszenia Projekt Polska, rozmawia Piotr Żółnowski.
3: Kiedy powstało i czym się zajmuje państwa polonijne stowarzyszenie właśnie na Islandii?
4: Projekt Polska założyliśmy w 2012 roku z grupą znajomych mieszkających właśnie wtedy w Reykjaviku. I czym się zajmujemy, czym się zajmowaliśmy, to głównie promocją kultury polskiej na Islandii, tak bardzo szeroko pojętą i kulturą, i promocją, ale też chcieliśmy promować Islandię w Polsce, więc chcieliśmy, żeby to była taka dwukierunkowa wymiana doświadczeń i kultury ogólnie. Chcieliśmy na samym początku przeciwdziałać takiemu obrazowi Polaków, który wtedy dominował na Islandii, który można by w skrócie ująć jako mężczyzna, który pracuje na budowie, nie znający dobrze języka, którego maniery pozostawiają dużo do życzenia, więc taki to obraz panował wtedy, wczesne lata 2000-2010, który to obraz to zupełnie nie przystawał do tego, co my mieliśmy w głowie z kolei, jako młodzi ludzie z Polski wykształceni, którzy po prostu chcieli pracować w swoich zawodach, chcieli po prostu pokazywać też nasze kulturowe zaplecze jako coś pozytywnego i z tym przekazem chcieliśmy dotrzeć do Islandczyków, ale też poniekąd do Polaków, do Polonii mieszkającej na Islandii już wtedy, też żeby mogli się przejrzeć w tych naszych właśnie komunikatach, w tych naszych projektach i docenić to, co mamy w sobie, że ten nasz bagaż kulturowy to nie jest coś, z czego musimy się wstydzić. Polska to nie jest kraj trzeciego świata. Mamy bardzo dużo do zaoferowania i trzeba być z tego dumnym i wykorzystywać to jakby w lokalnej społeczności, też tam, gdzie mieszkamy, jako coś pozytywnego. Taką właśnie wartość dodaną. Także to był nasz główny przekaz i też do tej pory w pewnym sensie realizujemy tą misję. Natomiast w pewnym sensie ta misja nasza odnośnie tego, żeby zmienić ten obraz Polaków na Islandii, już jest poniekąd zrealizowana, dlatego że Islandczycy już na pewno Polaków mieszkających na Islandii nie traktują jako gości, jako tak zwanych gastarbeiterów, którzy tam są tylko do pracy, a później wracają do domu. Jesteśmy tam na tyle długo, że po prostu takiej jakby zbiorowej świadomości Islandczyków i jesteśmy już tam częścią tego społeczeństwa.
3: A jakie są państwa sztandarowe działania, państwa projektu?
4: Sporo lat jesteśmy na rynku. Nie jesteśmy, że tak powiem, ciałem rządowym ani samorządowym, którego machina toczy się zawsze z tą samą szybkością i nic się praktycznie nie zmienia. Tylko jesteśmy bardzo dynamicznym, zmieniającym się i dostosującym się

0: do potrzeb, ale też już również do zasobów ludzkich, które mamy i tak dalej. Więc na początku była to po prostu grupa młodych ludzi z bardzo dużą ilością energii do działania i wtedy robiliśmy dużo projektów takich partycypacyjnych, angażowaliśmy też lokalnie Islandczyków do wspólnych projektów typu na przykład rozdawaliśmy pączki w tłusty czwartek, żeby pokazać, że u nas jest to święto. Współtworzyliśmy gazetkę Metro, którą rozdawaliśmy później na ulicach Reykjaviku, która była przetłumaczona na islandzki, o Polsce właśnie. Robiliśmy różne takie właśnie spontaniczne akcje. W największym centrum handlowym postawiliśmy sofę, taką polską sofę do rozmowy i tam każdy mógł jakby dosiąść się i mieliśmy koszulki z napisem, że jestem z Polski i możemy porozmawiać. Później z biegiem czasu troszeczkę się zinstytucjonalizowaliśmy, że tak powiem. Jesteśmy już jakby dojrzałem organizacją. Instytucje islandzkie wiedzą, na czym istnieją, tak? Czyli i dostawaliśmy granty i później właśnie zmieniliśmy się w taką tak naprawdę platformę, gdzie każdy, który może doskoczyć, może aplikować o grant, może zrobić swoje rzeczy w takim szeroko pojętym obszarze właśnie promocji kultury, działań polonijnych i tak dalej, i tak dalej. I do tej pory w pewnym sensie tak działamy, więc ten nasz zakres działania jest bardzo szeroki i nawet robiliśmy i projekty środowiskowe, gdzie była gra związana ze śladem węglowym. Robiliśmy też różne inne rzeczy jako partner. Byliśmy partnerem w wielu projektach europejskich. Bardzo mocno współpracujemy właśnie w ramach Erasmus+. Również z Polski, tak? Uczelnia z Lublina jest naszym mocnym partnerem i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy dużo wymian do łączenia różnych instytucji i ludzi.
1: Powiedział pan o tym, że ten wizerunek Polaków w ciągu ostatnich kilku dekad się zmienił. Jak on wygląda dzisiaj na Islandii?
0: Zmiana jest widoczna bardzo. Dlaczego się zmienił na lepsze? Z kilku powodów. Dlatego, że właśnie i profil Polonii się troszeczkę zmienił z tej właśnie z profilu imigracji typowo zarobkowej, czyli głównie właśnie z tą pierwszą falą, którzy przyjechali ludzie do pracy na budowie, do zakładów przetwórstwa rybnego i tak dalej. Teraz przyjeżdżają po prostu ludzie, nawet z wielkich miast, z wykształceniem, młodzi ludzie, zobaczyć, jak się żyje. Islandia ma pewien taki magnetyzm i przyciąga bardzo wiele ludzi, którzy po prostu czegoś innego chcą spróbować. Jest to dosyć unikalny kraj w skali europejskiej, nawet światowej, więc choćby, żeby pożyć sobie i popatrzeć na piękne krajobrazy i doświadczyć tej natury islandzkiej, właśnie jest to zachętą dla ludzi, żeby tu przyjechać. A ci z kolei, którzy zostają, zaczynają zakładać swoje biznesy, zaczynają znikać te nasze takie kompleksy o tym, że my jesteśmy tylko tanią siłą roboczą i tak dalej. My zaczynamy w pewnym sensie przejmować inicjatywę, nawet bym powiedział. Jest teraz taki projekt rządowy, którego celem jest zbadanie fenomenu, wręcz zjawiska tego, że Polacy sobie lepiej radzą finansowo w pewnym sensie niż Islandczycy. Mamy o wiele większą zdolność do planowania, do zarządzania oszczędnościami itd., itd. I teraz komuś w rządzie zaświeciła się żarówka, że trzeba by zbadać ten fenomen i może nauczymy się czegoś od Polaków tak naprawdę.
2: Z Tomaszem Hrabkiem ze Stowarzyszenia Projekt Polska w Reykjaviku i przewodniczącym Rady Imigracyjnej przy Ministerstwie Spraw Społecznych na Islandii rozmawiał Piotr Żółnowski. Polskie Radio dla Zagranicy, redakcja Polska. Jesteśmy na Facebooku facebook.com/zagranica.

0: Odnaleziony po dekadach obraz Józefa Mehoffera, portret naczelnika państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego, wraca do Polski. Rozmowa Ewy Plisieckiej.
1: To portret, do którego dotarło Muzeum Historii Polski i odrestaurowało przy pomocy sponsorów, a moim państwa gościem jest pani Mariola Serafin z działu naukowego Muzeum Historii Polski. Witam panią. Proszę powiedzieć o tym niezwykłym wydarzeniu.
2: No jest to bardzo niezwykłe wydarzenie, ponieważ obraz zaginął w 1939 roku we wrześniu i został odnaleziony dopiero w 2024 roku. Został odnaleziony na strychu prywatnego domu. Został on nam oddany w depozyt, ponieważ obraz jest własnością Skarbu Państwa, a dokładnie to Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w tym 24 roku oczywiście decyzja o tym, że trzeba obraz poddać renowacji, ponieważ był w fatalnym stanie. I ta renowacja, biorąc pod uwagę, chodzi o ogrom obrazu, więc jest to naprawdę monumentalne dzieło. Rok prac konserwatorskich to jest naprawdę praca taka bardzo sprinterska, a jednak właśnie

0: biorąc pod uwagę i czas, i kondycję tego obrazu, udało się to zrobić w sposób naprawdę bardzo, bardzo dobry.
1: Sam obraz powstał w 1921 roku.
0: Decyzja o tym, żeby zacząć go malować, bo to był obraz na zlecenie Mehoffer, już wiosną tego 21 roku dostał propozycję, potem rozmowy o warunkach finansowych, ale też warunkach takich jak rozpowszechnienie wizerunku później, czy samego tego obrazu, czy Józef Mehoffer życzył sobie, żeby mieć tak 7 aż do 10 sesji z samym marszałkiem w Belwederze, żeby móc go malować, więc szkice, do kogo będą należały, czy Mehoffer będzie miał prawo do nich, czy to państwa będzie miał do nich prawo, więc te wszystkie rozmowy trwają, one się tak przeciągają, powiedzmy, do lata, potem sam Mehoffer ma taką jakąś przygodę zdrowotną, więc tak naprawdę te sesje właśnie z samym marszałkiem, kiedy marszałek pozuje, a Mehoffer a to go ołówkiem, a to go węglem maluje, to one dopiero w grudniu 21 roku trwają, więc tak naprawdę cała praca już taka sensu stricte w pracowni w Krakowie u Mehoffera, ona trwa w 22 roku i jest Mehoffer ponaglany, dlatego że no, on jako artysta chciałby i też biorąc pod uwagę skalę tego dzieła, chciałby pracować i pracować w spokoju, ale jednak dostaje ponaglenia. I w grudniu 22 roku obraz ostatecznie przyjeżdża do Warszawy.
1: I obraz na zamówienie państwa znalazł się w siedzibie Prezydium Rady Ministrów.
0: Dokładnie tak. On miał takie swoje przygody, bo na przykład jak był jubileusz Józefa Mehoffera w 35 roku, to w Zachęcie były prezentowane jego obrazy. Również ten obraz tam się znalazł właśnie na ten jubileusz. Obok jeszcze innych wizerunków mehofferowych marszałka Piłsudskiego jest ich, mówi się dzisiaj dokładnie, nie wiemy, ale że około 7, 8, może do 10 aż wizerunków Piłsudskiego. No właśnie wtedy, żeby wybrać ten jeden właściwy, że wtedy w tej Zachęcie aż tylu było marszałków prezentowanych, ale tak, potem obraz wrócił na swoje miejsce przeznaczenia.
1: A jak to się w ogóle stało, że Józef Mehoffer dostał takie zlecenie, czy że może podjął się takiego zlecenia?
0: Możemy się nad tym zastanawiać jako specjaliści, jako amatorzy. Jest to bardzo dobre pytanie. Nie mamy udokumentowanego jakby procesu, czy Prezydium Rady Ministrów zastanawiało się nad innym artystą. Wiemy, że powstały wizerunki Piłsudskiego przez bardzo różnych artystów, bardzo uznanych artystów. Jacek Malczewski malował Piłsudskiego, Wojciech Kossak malował Piłsudskiego, ale to były wizerunki nie na zlecenie. Mehoffer miał bardzo ugruntowaną pozycję monumentalisty. On robił i mozaiki do katedry wawelskiej, malarstwem sztalugowym też się zajmował, ale robił witraże. Był naprawdę bardzo, bardzo uznanym artystą o światowej klasie i uznaniu światowym, więc może to sprawiło, że to właśnie on został wybrany na tego, który się zgodził i namalował marszałka.
1: Pani powiedziała, że jest to obraz monumentalny. Portret naczelnika państwa marszałka Józefa Piłsudskiego, to nie portret, tylko cała sylwetka.
0: Tak, jest to cała sylwetka. Marszałek stoi przed wejściem do katedry wawelskiej, która była na tamte czasy była takim symbolem tej polskości, odrodzonej polskości. Mamy powyżej marszałka, za nim anioły, czy nawet archanioły ubrane w zbroje trzymające herb Polski. Pod marszałkiem mamy też orła w koronie z datą, ale to ten orzeł już jest jakby wyjęty z herbu, jest takim samym w sobie orłem, trochę jakby w ruchu. Po bokach marszałka mamy też karabiny ustawione w kozły, więc jest mnóstwo takich symbolicznych akcentów na tym obrazie, ale tak, marszałek stoi na samym środku, na tych schodach do katedry, a dookoła sytuacje i postaci symboliczne.
1: O portrecie Józefa Mehoffera, marszałka Józefa Piłsudskiego, mówiła pani Mariola Serafin z działu naukowego Muzeum Historii Polski. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Rozmawiała Ewa Plisiecka.
3: Polskie Radio dla Zagranicy, wszędzie tam, gdzie żyją Polacy. Piszcie do nas polska@polskieradio.pl.
4: Tutaj Semita z Brazylii na wywiad w Polskim Radiu.
2: Naszym wyjątkowym gościem jest dzisiaj pani dr Semita Ceballos, brazylijska pianistka, muzykolożka, która przebywa obecnie w Polsce, przyjechała do Warszawy, aby przeprowadzić badania nad udziałem brazylijskich pianistów w Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym imienia Fryderyka Chopina. Witamy bardzo serdecznie w Polskim Radiu dla Zagranicy.
4: Bom dia todos ouvintes. Dzień dobry, witam wszystkie słuchacze, którzy są z nami dzisiaj.
2: Pani realizuje wyjątkowy projekt, właśnie tak jak powiedziałam, badania udziału brazylijskich pianistów w

0: konkursie chopinowskim. Proszę powiedzieć, jak to się stało, że doszło do realizacji tego projektu, bo jest to też historia bardzo ciekawa. Spośród 1539 zgłoszeń z całej Brazylii wybrano 60 projektów, w tym właśnie ten pani projekt badawczy. To bardzo niezwykłe i to też ogromny sukces pani naukowy.
1: O, dziękuję bardzo. Ja miałam ten pomysł 11 lat temu przy pomnikiem Chopina w Rio de Janeiro. Ja pisałam doktorat w Rio de Janeiro i uczelnia była bardzo blisko plaży Czerwonej. I na plaży Czerwonej stoi pomnik Chopina. I chodziłam zawsze do niego, patrzyłam na niego i mówiłam, tęsknisz za Polską, nie? On patrzy nad oceanem. I jakoś nie było to możliwe. Praca tutaj i inne trudności. I okazało się w tym roku, że był ogłoszony jakby konkurs, nie, grant przez Narodową Fundację Sztuki Brazylii i wysłałam ten projekt, bo myślę, że ten moment, następny rok to już jest stulecie konkursu i myślałam, że to musi się udać. I bardzo się cieszę, że się udało, bardzo dużo zgłoszeń, jak pani już mówiła i mój projekt się znalazł wśród tych wybranych. To ja naprawdę jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona, że doszło do skutku i jestem tutaj z wami.
0: Bo już od blisko miesiąca przebywa pani właśnie w Warszawie,
1: tak,
0: i bada te dokumenty. Co udało się do tej pory ustalić, odkryć?
1: Pani Halina i drodzy słuchacze, oni tam w instytucie się obawiali, że ja przylecę z takiej dalekiej Brazylii i nie będzie dużo materiałów. Ale po tygodniu już im powiedziałam, słuchajcie, proszę się nie martwić, bo ja już po tygodniu już się boję, co ja zrobię z tym materiałem, bo jest bardzo dużo. Brazylijczycy, jeżeli będziemy porównywać Brazylijczycy z innymi narodami, którzy przebili, jest ich mało. Około 18-19 pianistów. Ale ta dokumentacja ich jest tam. I nie tylko oni byli tutaj, ale też goście honorowi też byli zaproszeni i obserwatorzy też z różnych krajów. I też jest wśród nich Brazylijczyków. To ja bardzo się cieszę, bo nie wiedziałam o tych gościach honorowych, obserwatorów. Bardzo się cieszę. I pierwsze dokumenty, które znalazłam, to był z konkursu z roku 1949 i było napisane ekipa z Brazylii i to tak mnie ucieszyło, bo tam znalazłam tę pierwszą dokumentację.
0: Te badania w Warszawie mają stać się podstawą publikacji poświęconej brazylijskiej obecności w historii konkursów chopinowskich i będzie też zapewne takim zwieńczeniem pani badań prowadzonych właśnie nad kulturalnymi relacjami między Polską a Brazylią.
1: Bardzo ciekawe jest to, że w naszej muzykologii nie ma nic napisane o tym i że teraz będziemy to poprawić jakby, nie?
0: Czyli prekursorskie badania pani
1: prowadzi. Tak, tak. I to jest bardzo ważne, relacje polsko-brazylijskie i że Chopin sięgał aż do Brazylii, przekroczył ocean i że Brazylijczycy mają też miłość do Chopina. Mnie zadali takie pytanie, czy pianistów, którzy przyjechali tutaj na chopinowskim, mają polskie korzenie? Niekoniecznie. Może jeden czy dwa, czyli to jest czysta miłość do muzyki Chopina i też ja myślę, że chęć ich być w takim wydarzeniu międzynarodowym i pokazać, że Brazylia też może.
0: Na co dzień jest pani doktorem muzyki na bardzo prestiżowym uniwersytecie. Czym pani tam się zajmuje?
1: Na uniwersytecie ja uczę polskiego i historii muzyki. Bardzo ciekawe jest to, że kiedy ogłoszono konkurs na wykładowcę języka polskiego, tylko ja się zgłosiłam. Ja bardzo się cieszę, że ja mogę mieć do czynienia z polskim językiem na co dzień, że mogę się podzielić tym wiedzą i też moja pasja jest historia muzyki, także mogę to wszystko zrobić tam w Brazylii.
0: Powiedzmy, że przez 6 lat studiowała też pani w Polsce, właśnie prowadząc badania i z zakresu pianistyki, języka polskiego, zarządzania kulturą. Stąd taka wspaniała znajomość języka polskiego?
1: Tak, ja bardzo bardzo się cieszę, że ja mówię.

0: že nie ja wybrałam Polskę, ale Polska mnie wybrała. Ja widziałam od dziecka, że ja będę studiowała w Europie, nie wiedziałam gdzie. Ale sąsiad zadośpiewał z moje miasto tam bardzo blisko Curitiby, podpisał umowę z powiatem poznańskim. I wtedy myślałam, o, tutaj jest możliwość i zapytałam, czy ja mogłabym dalej się uczyć, studiować w Polsce. I dostałam pozytywną odpowiedź. Ja nie mam polskich korzeń, mój tata jest z Ekwadoru, moja mama pochodzi z północ Brazylii, także nie wiedząc prawie nic, przyjechałam do Polski. Przez 6 lat mieszkałam w Poznaniu i bardzo się cieszę, że to się wydarzyło. Polska ma takie bardzo ważne miejsce w moim sercu i jestem związana z wami, wiesz, do końca życia.
1: Bardzo się cieszymy, że mamy tak wspaniałą ambasadorkę polskiej muzyki, polskiej kultury w Brazylii.
0: Ja zawsze uczestniczę w tych wszystkich działań, jeżeli chodzi o Polskę. Jest bardzo dużo Polaków, wiadomo, u nas, emigracja i jest dużo działań. Czasami nie zdążymy być na te wszystkie wydarzenia, bo jest bardzo dużo się dzieje. Ten ruch polski jest bardzo żywy i cieszę się bardzo, że tak jest, że mogę być w Brazylii i będąc troszeczkę w Polsce też, bo Curitiba to jest polskie miasto.
1: I powiedzmy też, że jest autorką pani projektu Brazylijka z Polski. To jest seria dwujęzycznych mini dokumentów poświęconych związkom między Brazylią a Polską poprzez muzykę, literaturę, kino, historię, kulturę. Proszę właśnie opowiedzieć o tym projekcie. On jest bardzo ciekawy, bardzo nośny. Wiem, że cieszy się też ogromnym zainteresowaniem.
0: Ja zawsze patrzę i jest tutaj coś związane z Polską na co dzień w Curitibie. Na przykład jest w naszym ogrodzie botanicznym jest rzeźba w środku, macierzyńska miłość i to jest rzeźba polskiego rzeźbiarza. Jestem w kościele czarnych. Niewolnicy zbudowali ten kościół na naszym starym mieście i tam jest obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. I zawsze, na każdym kroku, jak się jest w Curitibie, widać Polskę. I ja chciałam, żeby Polacy to widzieli, że tam jest część historii polskiej w terenie Brazylii. I dlatego postanowiłam zacząć ten projekt i bardzo się cieszę. Mówię po polsku, to też jest z napisami w języku portugalskim. Więc bardzo się cieszę, że to robię, bo dużo Polaków nie wie, że tak jest, że tam jest bardzo dużo ślad polskich tam u nas. Dlatego myślę, że to jest dobry projekt Brazylijka z Polski, bo ja tak się czuję. Jestem Brazylijką, też bardzo dumna swojej kultury i brazylijskość, która we mnie jest, ale ja też jestem z Polski. Ja czuję, że polskość też we mnie jest i dlatego taka nazwa, Brazylijka z Polski.
1: Ma pani polskie serce. Ja myślę, że ten projekt jest też bardzo ważny dla Polaków właśnie w Brazylii, którzy często odkrywają teraz swoje korzenie, są potomkami tych Polaków, którzy przybyli w XIX wieku do Brazylii. Mówią jeszcze często taką właśnie XIX-wieczną polszczyzną i to jest wspaniałe, że dzięki pani też mogą odkrywać Polskę.
0: Tak. Tak, to jest projekt zrobiony dla was. Ja myślę o was. Ja myślę, że Brazylia cieszy się większe zainteresowanie coraz więcej i że rząd tutaj z Polski też patrzy na nas. Bardzo często bywają w Brazylii naukowcy, politycy, artyści, więc ta relacja jest coraz bliższa.
1: I dzięki pani także te związki między Polską a Brazylią, zwłaszcza myślę kulturalne, muzyczne, się zacieśniają, uwidoczniają. To jest wspaniałe.
0: Tak, mam nadzieję, że też to, co ja robię, pomoże w relacji polsko-brazylijskiej.
1: Proszę powiedzieć, czy oprócz tego, że powstanie publikacja na bazie tych badań, które pani obecnie prowadzi, co jeszcze dalej? Czy zamierza pani kontynuować te badania?
0: Pani Halino, drodzy słuchacze, jest tak w Brazylii, że te tematy jakby docierają do mnie sami. Ja nie muszę ich szukać, oni jak mnie...

0: Znajdą się powiedzieć, że ja, będąc tam w Brazylii, odkryłam materiał, wiersze od pierwszego poeta polski, który publikował w Brazylii. Ja nie szukałam tego, to mnie sam spotykało. Więc będzie publikacja też o tym poecie, Tadeusz Milan Grzybczyk. W przyszłym roku i też zamierzam też opublikować o polskich pianistach, którzy zagrali na konkursie Chopina. Ja myślę, że to się nie skończy, to tylko idzie dalej, jest dużo więcej do robienia. Jak się robi, to człowiek znajdzie więcej i więcej.
1: Czy była pani już w łazienkach przy pomniku Fryderyka Chopina w
0: Tak,
1: Warszawie?
0: tak. Ja mieszkam obok. Ja mieszkam w Herze Hotel. To jest hotel Uniwersytetu Warszawskiego, który też mnie wspiera przy badaniu, bo mój uniwersytet ma umowę też z Uniwersytetem Warszawskim, to ja też jestem wdzięczna.
1: A powiedzmy,
0: Także
1: o jakim uniwersytecie w Brazylii mówimy?
0: Unicentro, Universidade do Centro-Oeste do Paraná. Ja mieszkam, jak była łazienki są moje ogrody. I to jest bardzo pięknie, że ja mogę tam być codziennie. I byłam ostatnio w nocy i pomnik jest wyświetlony i to zrobiło na mnie wrażenie. Zobaczyć go nie tylko w dzień, kiedy słońce, ale w nocy też jest taki klimat bardzo, powiedzmy, chopinowski.
1: Trudno będzie zapewne pani opuścić Warszawę, ale myślę, że będzie pani nieustannie wracała do Polski.
0: Wzruszyłam się teraz, bo bardzo chciałam być z wami tutaj w Polsce. Nie jestem do końca października, nie do 30 października i na pewno będzie bardzo trudno się z wami rozstać. Bardzo dobrze się czuję w Warszawie. Widać rozwój, jak robi ten kraj. Pracowity kraj, kraj, który nie zapomina o tradycji, o historii, ale patrzy na przyszłość. Jest problem wojna, ale nic wam nie przeszkadza to, żeby myśleć o przyszłości polskiej. Więc jestem tutaj z wami doświadczyć to wszystko i będzie trudno wrócić do domu. Ale ja wiem, że ja zawsze mogę wrócić tutaj do Warszawy i do Polski. Tutaj też jest mój dom i ja myślę, że ta relacja jest coraz bliższa w moim sercu. Mam nadzieję, częściej bywać tutaj w Polsce, bo jest to bardzo ważne dla mnie być z wami. Nie tylko będąc w Brazylii, ale też fizycznie tutaj w Polsce.
1: Przypomnę naszym słuchaczom, że naszym wyjątkowym gościem była pani doktor Semita Ceballos, pianistka, muzykolożka, która przebywa obecnie w Warszawie, prowadzi badania w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina, prowadzi też niezwykły projekt Brazylijka z Polski. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję na kolejne wizyty w Polskim Radiu dla Zagranicy.
0: Pani Halino i drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za zaproszenie, żeby mogłam się podzielić tutaj wiedzą i relacją też, którą mam z Polską. I do zobaczenia. Um grande beijo i ciao!
1: Dziękuję raz jeszcze.
2: Zapraszamy do Polski. Tu jest wiele pięknych miejsc.
1: I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Magazyn przygotował zespół redakcji Polskiego Radia dla Zagranicy. Za uwagę dziękuję, Halina Ostas. Do usłyszenia.
3: Radio Poland, the external service of Polish Radio.